La Histriana, la cucaracha, la cucaracha, ragni sriću požera, bolje nis ni merita. Pak najzad jedan naš del ežedo i dijaspora mi je špjega, da časam ga to ja i mi svi čisti, i čaga je to la cucaracha. Una da ga je bakul del America Latina, Johar Gaštapan. E andale hombre, arriba, arriba, arriba la cucaracha. E mira come se mueve, e come se mueve il Johar. Se ci neci da ga je kis